Już wiesz, pasał i łaj. Aus wiesz, kwantstand. Oresz minutu z instant.